0: Delal, shavale, hajalani pelaka kothe okurai. Penelake, chitrubuj maj durte rodesma, ke pekadalar majasimas dino, hoj, but, drom, site pirel, palamande, kodižu vikunan demande kamelata tatlanu, datu vikedan demande kamlan, akana kavri pendan, kanka baje kavreska vasa. Hajmura hočil de je kavresko vast, palpale gelande džis, kanaleski dej, kodi sar sunto manušni, kajla ljumake parančolijas, kanadi klas ločke thanej, avri durroni sarda sande hojando mergo melas, haj kajdašile vilenra, kajdile trinše jorra, haj trinšave, de ta vem baktale šavale. Kajda trajim penge konči pača, te pirel palalen, de te rodele vivoj, sare krajasica rodela speske romes, a šen drago ne devlesa, de mesima se i boj.
1: L'Anglicano Radio Osco Lovarizco Nazionalno Glaso.